Coldplay to bych jo I Was Lost, bin ich runje ta poslena sada, ja bych zubjene, no hej, also wy nie bys, czy dżen zarano, cyle zubjeni byli, wam nitko już raz hućpny dolat, dam, što je nam hućpna redakcja tak spiotuowa. Nie, to no chcemy, a to też nic Michaelu Melzerowi, ona to spiła. Bravo, Medizinu, mamy wir so też hućpnie za was z luzimi hülcami. A czy od lasy jenom szwa? Zatem proszę so Andreas Picking. Wszystkie tute tytule słyszycie pola nas w programie Hacz do 7. Dobranie a dobry start do soboty.

A nie, nic, dobro noc. Tu rano z Matejom praj moj, ale skierę dobre ranie, nitko biel na sedem. A to poladnjemy wiedzę też nynom raz na wiedrowe wulady. 16 stopniu pokaza mi żywe slebro tu Budyżinie, a czeraz mówam to hiżo 10 przypowiedzieli za rano a też za dopłotnia, a haj, niekotre kapki dresu nocy byli, ale w obchodzie jenoż kapki. A też tu wisa nietko, no haj, takie czmusze trochu naszere mroczele nad Budyżinem, hacz one nam w obchodzie, każ meteorologojo wiesza, deszcz przyniesu, to nietko nie mogu slubić. Ale na każdy pad so potom od dopołudnia a przypołudnia w uwiedri, potom zmiejemy przeważnie słońce, a to przyjechać do 23 do 6 a 23 stopniach w Hornej Łużycy, a też za jutrze wieszcza na meteorologa cele podobne temperatury, gdyż tam ma żywe slebro na 23 stopniu stupacz. Za jutrze a pądżelu wieszcza nam tak potom dalszy deszcz. No ja, z tym tytułem podamy so nitko do italskie z wami. Hacz zmiemy tu italskie wiedro, też tutun kunst tydzenia, to damy so przekwapić, co nam mroczałki tak zaniesu.

0: přesčodźin cicoči Jan Karlosak je dospěwał a z tymi maty coś narzędzie.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. W Hornej Łużycy otewrija teletny dalsze kupiele. Budyska Szprewina kupiel startuje dżęca do nowej sezony. W niżej sypala rakiec może się od początku apryla do wody skoczyć. Masę najowa kupiel we wielkich rydoriecach jest wiatki otewriła. Pondzielu, 1. junia, otewru potom też kupieli Biskopicach a Porchowie. Tam su 5300 euro inwestowali do nowej regenskiej techniki, klumpo a PV-przyprawy, kiż milionu za kupiel produkuje. W Kulowie je to runia wotnetka lisna kupiel wotoriena. W Biskopicach stej Lutorowy park a tamniejsze rajka niszczo zaurjenej. Przyczyna su przewiele husańcy wiestej drużiny, kotraż może przy dotknieniu alergiske reakcje wubudzić. Potrychene je tež pučik pod wubi 8.90 w seberu Biskopic, kajż mister Dżeli. Po informacjach krajnoradnego zarjada Budyszyn su tole dotalieničke wot przewiele husańców potrychene miestna cywym budyskim okresu. W Zorjewskim okresu komuny tamniejszy krajnoradny zarjad dotal wo żadnych zaurjennych parkach a miestnach informowali niesu. Lica je w osobie husańca złotozatkowe jedremotki, niemsce Goldafter, aktivna. W związkowym finalu Modzina Hudzi staje się Wokleczan Kilian van Dorp a Budyszan Vincenz Reiche w kategorii Komorna Hudźba na dujorskich instrumentach we szelakimaj starownymaj skupinomaj druje a ceće miestno wudobywoj. To je jury czera wieczo na internetnej stronie w ubiedżowania wazewiwa. Kilian van Dorp docpie duecze z Karlom Pojkotom na piszczałce 22 dybko, Vincenz Reiche w triju na saksofonie 20. Wobaj kodzitaj na serbskiej gimnazji Budyszynie. W Brezni pola kamienca su czera zakwany kamien za nową wonio-wobornu gratuniu położyli. Ona nastała na leżoności byłszego horta, a ma przychodnie miestno za ci wonio-woborne jezdzidła, graty, a socjalne rumnosće za niedzie 60 kamaradku a kamaradu skicić. Miesto kamienc inwestuje za nowotwor niedzie 3,5 milionu euro, k tomu przyjdzie 600,5 euro z pichowanskich sredków od swobodnego stata Zakskie. Nowotwor płaci jako ważny krok za wonioszki w Brezni, kajż też w kamiencu. Teresa Maciejec a Juri Bobka stajczera we Wietnicy sportowy krystal jako sportowca leta 2025 dobywoj. Teresa Maciejec mu za swoje uspiechy lochkoatletice za towarstwo OSLV Budyszyn uznamienena. Między drugim buloni Zakska Misztoka we wysokoskoku. Juri Bobka doby samo wospiet. Leca samo z wukonami jako volibulist towarstwa Wiktoria Woklece przeswiecić, loni jako jechał koniacym szporcze. Budyski Wokrezny Sportowy Związk sposzczy Sportowy Krystal kujdzie leto w czterech kategoriach na wiacorach sportowców. A to byś u nasze pojeszcze, kiż namakacie też na naszej stronie internecie, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Szwiele a jednotliwe niewiedra bych u dżęca rano przypowiedziane, a ja niczo sobudostał nie jestem ani w Kroszczycach, ani tu Budyczynie zatem nie upada. Trybny deszcz dżęca skierie wupadnie, kajż to upada, no haj, ale dere za budyskie naliczo. Hacz do zajżnego popołudnia są mroczele na niebiu, potem wiele słońca przy maksymalnie 23 do 26 stopniach, troszkę więcej mroczelu przy podobnych temperaturach juce zmiejemy, w ostatnie z wulko dziela dalej sucho.
0: No, to bude čudovič stola, dale krepič. Na pučach a na drohách je, kaž so to za sobotu sluša, šitko poradku.
1: Serbski rozvoz.
0: Jelizo, vam dola nešto na pučach a na drohách napadne, kiba so vam hevak nešto na utrobe leži, zazvonče nas pod Budyšin 7400, sme docpejomni, kiba so nam povestč napisače naše app NDR Serbia.

My startujemy z Wami do końca tydzenia, a tu się wiedzą też nasza konstydżenska protyka. Kopacze pełne nas pokiwami. A tu już zlapoczemy z budyckim naleczom na wiaca 40 ustupów. Z wiaca 800 sobu skutkowacymi smiecze co nietko weselicz, a to jeszcze dżęca a jucy. Dżęca napojeni je ustup prynie serbskie kulturnie brygady, a też dorostowego kura serbsko gimnazja. Potem biedl na 4, 15 godzin 15 ustupi rejomanska skupina Wużyczanka. A jucy, niedzielu, możecie na rańcze piwo so posednić od napojednaczych z kruszczanskimi muzykantami, napoświadczych wustupia potom pop-zorben budyżynie. Na wiosny swiedzień możecie się do Kuloca dojeć, tam z wami sportuje. Dżęca od popołudniu 2 maj zmija tam kikorowy turnier z takim XXL kikorom za człowieka. A wiezo też z kielowaniem za żony, wieczo suryje z DJ-om Bastiom. Jutce w oto podnia 10, potem muże jo kieluje, tam zmija potem też w obiad a zabawu za dzieci, a po podniu cioch mije metanie w Kulucu. Mije metanie zmija to runia w Ralbicach, a to na Nausy. Po mije metaniu zda kofi a tykans a też wieczorecz tam zmija. Start mije metanie je po podniu cioch. A tež na zahodze serbsko-ludowa ansambla so dženca meja mieta, a to prýni raz cuva, tam je po podniu 4 start, a to potom na vúce, dži še hovák Sandownovára.

0: Zadkula.
1: Simson S.J.N.A. Bedesac, Vastočka abo Lilliput. To kóže tež žence išče znaje. Wyšče wypak, što su pionirojo, što je GST, a zo su šulare dörbeli nidy samo hišče sobodu do šule kodzić, šo to je w NDR-skim času cyle normalne było. Najhušći šo je pak tež politiske wusmerenje važnu rolu rało. Kakie čas modziny tedy był, ze všemi dobrymi a špatnymi stronkami, o tym chcemy ryczeć.
0: Zadkula.
2: Zadkula. Nic zabić.
3: Pączelu wieczo.

0: A słońca też nam dźensa za co zaswieci, a to ne pozdźuša potom od przypołudnia, gdyż są mruczele zminu. Nětko pak je najprede raz 5 minčinu do 7, Jan Čepic z Kulova na rzecze.
1: Nábožné słowo.
2: Nedawno bych w Berlinie na Češe Humboldtového foruma. Wo tam mějach krasny wulat na město. Tolaž to ich widzach, bětejš vostro zbijace. Na wieżach wokolnych ewangelskich cyrkwiów haj samo na mieszczanskim rodzie zybola so Sjate Krzyże. Porno tomu skutkuje arcybiskupska katedrala Sjate Jadwigi ze swojej nahej kupolu kajś planetari. Przy poslednich twarskich dziewach su tam krzyż z wieże wodstronili. Sjate Krzyż je centralny symbol chrześcijańskiej wiery a dopomina nas na smerć a zroa stanienie Jezusa Chrystusa. Krzyż nas przewodza, kajś na krzyżowym puću, taktyś w krzyżerskim procesjonie. Bohu dziak, w naszej domiznie są krzyże na cyrkwinnych wieżach. Namakamy je też na kierzowach, przy pućach a polach, kajś też w naszych bydleniach. Oni zjawnie pokazują, że je tu chrześcijańska wiera żywa. Skończnie mam jeszcze prażenie. Mnozy noża wokoło szyje, rzeczask z krzyżikom. Jeste kóźdy to wiedomy, że z tym słysza k Jezusie Chrystusie?
0: Nábožné słowo k dnie ma dżęca na doku a zamowitosć czy kulowskie wosady Jan Čepic.

Sedam mjenšinu posednich je, a tuž poladnjemy na to, što nas tutej hodźenje hučbnje tak wočakuje, ty Matis Cušako se vam rune już rekwa. W otwarje spiewa Michał Cuš, a tyž vam šim dobre poradźenje, kocyś dzień zatwariće. Wo čekat sem z Božu, jedna titul Hanki Relcenije. A potem so je Filmke Kunze spiewa Dennis Wenzel. Wszystkie te tytule czekają po takim na nas, hać do osmich, w ostatnim radiu, a to nic jeno, hać do osmich, nie najlepiej na dom, hać do dziesaczych.

0: Što je tykowany dom, a kak on wupada, to netrwa mam za jeszcze rec. Tola praj wam tyś zaprzyjacze dom ze stułom, albo z wopkraczeniom nieszto. Niemscy praj so tomu umgebindehaus. A runie tajki kierze maja jutze cele wosibity dzień, wie Clemens Schmidt.
1: Cele prawie, dzień wotewrjeneho domu ze stołom samenujce jutze sveči. Przy tym wotewrjam jej čelje, abo tež stołarstwa, kiž takie domy woprospodaruja swoje durje, zomoli se zajemce raz wobladać, kak taki dom wotnucka upada, kak so w nim bydli. 2005 bu akcijski dzień zrodzene, a tež to jeszcze hone łużyskich domów so na nim wobdzieli.
0: Tykowany dom, dom ze stołom, w čim nas so tute domske scowa rozeznawaja?
1: Najtaka kiszka ze stołem je wosibita drużina tykowanego twara, kotraż je typiska za regiony Delnia Śleska, Hornia Łužica, Sewernia Česka, hač do połobskich Pieskoćin. Jeničce w Hornej Łužice je na 6500 kieżów ze stołem. Przy tym są tu te kieże ketro mnohostronskie a indywidualne twarene. Charakterystyczne pak są za nich trzy techniki tvarenia, mianowicie mieszanca masywnego drewnowego atakowanego twara. Też w Kroszczycach, tak jak kieżu ze stołem uladacze, mianowicie gdyż przyjedziecie ze smier prawoczyc, a poladacze ze smiera fary przez puć na prawo.
0: A jak tak domska nietko wotnicka upada, wszędzie tam też dość świecy do niego, to szakiem nojmy, czyli domu dżęca ważne.
1: Aj, wobladać, możecie się to w Kumwałdzie, albo też Hornej Horce, tam budżajuce niekotę tajke domskie za hości przystupne, bo całej Hornej Łużice możecie do 150 domów poladać. W Kumwałdzie maja nimo to też morec taki miniaturny park, kieżo ze stołom, albo podacie so wirtuelnie przez kodby a rumnosze tajkeho domskeho wysoko szula Zorec Žitawa, jak tomu oprawdzie informatywną stronu wysyci zestajwa.
0: No a za niebyście nitko trebali sami po internecie pytać, zmy wam runie tute informacje jeszcze raz rejnie z fotami a też z przykładami naszej app MDR Serbia, a wiesel też na naszej internetowej stronie zestajli.

Wočerawšeho zwiećuje so tu budušenje wulki měšćanski zwiedźen budyske nalječo wiezo. A tež serbske dźeći te hotuja so na šelake wustupy budušenje dźenca. Cowy dopołudnjo je so čera naprzykład prynja serbska kulturna brigada, a tež dorostowy kur serbskeho gymnazija na swój wustup przyjotował a pilne zwučował. Takle to potom klinčało čera budušenje.

Takle zvučwaše po tajkim čera prenja Serbska kulturna brigada a tež dorostowy kor Serbskeho gymnazija. Wulki přihod na wustup dźensa na budyskim nalječu a jeli chceće se dźěći a młodźinu live wobladać, dźensa napojeni, wotorja na budyskim wonym dorosću budyske nalječo ze swjedźenskim programom a tež potem jeszcze rejowarki ansambla wustupja, Wožičanka, so na swój wustup wesela, woni zmijają potom w bedelnaštri 15 hodzin 15 potekim. A to na žitnych wikach. A pilna pčuka Dundaka, ta wozmi was dżensa sobu do kołča. A to nie dom hižo. Najprede pak je jeszcze raz Hanka Relcena na rzecz.

0: Napowosym ich je.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. W Hornej Łužicy otewrieja te letnje dalsze kupiele. Budeska aż prawina kupiel startuje dżęca do nowej sezony. W niżej sy, pola rakiec, możesz iść od początku aprila do wody skoczyć. Masę najowa kupiel we wielkich rydorjecach je swiatki otewriła. Pondzielu, 1. junia, otewru potem też kupieli Biskopicach a Porchowie. Tam są 5 000 euro inwestowali do nowej rzeczenskiej techniki, klumpo a PV-przyprawy, kiedyś milinu za kupiel produkuje. W Kulowie je to runia wotnietka lisna kupiel wotoriena. W Biskopicach stej Lutorowy park a tamniejsze rajka niszczo zaurieni. Przyczyna są przewiele husańcy wistej drużyny, kotraż może przy dotknieniu alergijskie reakcje wubudzić. Potrycheny je tejż puczik po 2.8.90 w seweru Biskopic, kajż miasto zdzieli. Po informacjach krajnoradnego zariada Budyszyn są tole dotalieniczkę pod przewiele husańców potrycheny miast na całym budyskim okresu. W Zorjewskim okresu komuny tamniejszy krajnoradny zariad dotal w żadnych zaurynych parkach a miastnach informowali nie są. Leca je w osobie husańca złotozatkowej drymotki, niemsce Goldafter, aktywna. W związkowym finalu Modzina Hudzi staj się Wokleczan Kilian van Dorp a Budyszan Vincenz Reiche w kategorii Komona Hudzba na dujorskich instrumentach we szelakimaj starobnymaj skupinomaj druhe a cejcze miestno wudobywoj. To je jury czera wieczor na internetnej stronie wubiedzowania wozewiwa. Kilian van Dorp docpie duecze z Karlom Pojkotom na piszczałce 22 dybko, Vincenz Reiche w triju na saksofonie 20. Wobaj kočitaj na serbskej gymnazji Budyszynie. W Brezni pola kamienca su czera zakwany kamień za nową wonjowobornu gratuniu położyli. Ona nastała na leżoności byłszego horta, a ma przychodnie miestno za ci wonjowoborne jezdzidła, graty, a socjalne rumnostcze za niedzie 60 kamaradko a kamaradu skicić. Miesto kamienc inwestuje za nowotwo niedzie 3,5 milionu euro. K tomu przyjdzie 600 tysac euro spychowanskich sredków od Swobodnego Stata Sakskie. Nowotwo patrzy jako ważny krok za wonioszkit Brezni, kajż też kamiencu. W Hornej Łužicy je niemale 20 tysac ludzi bezdzielnych. Liczba je mniej w Hornej Łužicy lochce spadłowa. Z tym leży kwota bezdzielności tuczasnie pola 7,3%. Zasadnie są na dziełowych wikach Hornej Łužicy tu chwilu mało chyba, tak Ania Szylingowa, jedna czelka agentury za dziełowo Budyszyn. W mniej może się pak mienie bezdzielnych nowe dzieło započeczać jeszcze w zajszym miesacu. Wiace ludzi używa możliwości podpiery dziełowej agentury, zapołanskie dale uwicze albo nowe usmierzenie. A to bych o nasze powieście, kiedyś namakacie też na naszej stronie internecie albo naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: A poprom bych za dżęsniejsze ranie spadki przypowiedziane. Kruszczycach nie jestem nic osobu dostał, a też tu Budyszynie zatem nie upada. Trybne deszcz dżęsa skierę też upadnie, każ to upada. No haj, ale dere za budyskie naliczo. A dżo zajżno popołudnia są mroczele na niebiu, potom wiele słońca przy maksymalnie 23 do 26 stopniach. Troszkę więcej mroczelu przy podobnych temperaturach jutrze dostaniemy w ostatnie z wielkiego dziela dalej sucho.
0: Na puczach a na adrohach je dale wszystko okej, okay, tak ste je z najmniejsze naszym bobkarnym systemem. Jeli za wam dole jeszcze napadnie, zazwońcie rady, giba zapisać nam powieść czy naszej app MDR Serbia.
1: Serbski rozwóz.
0: Przyjmuj wam wszystkim dobry start do nowego rania, dobrą jezbu, a dajcie się konstodzienia lubić. Hać dojrzeć, a czy jeszcze wysyłamy. Dobranie. Dobranie.

0: No a ja noch zu być raczo sama przyjemnie, nietko Matej Cysz.
1: Policja z G.
2: W Budyżynie strołotnej studni jest o czwórtk poponiu niezbożo stało, što cecilitne parkowaše swoje Renault na parkowaniszczu nakupowanskich wików, naprzeczo jemu 49-letna swój Ford. Jako chceše muž po nakupowaniu za so wotjeć, prasne žona ze swoim autom do niego a čekne. Policja pak ju namaka, test na alkohol wuda 1,6 promilu kryi. Policja je so s tym padom wiezo dokwaniše zabierała. W Porchowie bychu zajśwedny paduši popuču. Zadobychu so do pudlanske otwarenia a pokradnychu sprena taki nastroj za redženje z wodu pod wysokim čiščom, Němcpu praju kercho, a nastroj za skovanje pod takim za švejsvanom. Hodnoče doromady 600 euro, kriminalna služba budeského revira pad přepetuje. W Kamjencu na Götowie je štvortk doponjuk nezbožu došło, jako chceše 88-letna svoj Ford zaparkovač, zameni pozadnje boždidvo s pfunom, a mjesto toho, zoby auto odstajiva, zajedže do predka, přes put, do zarody, a tam do granitového a do metalového štežora. Zeniorka so nezrani, vecna škoda vúčinja niedže 10-40 euro. A dalše nezbožo sta so štvortk čornom kumcu, 4,5-letna vodžaka BMW-a chceše na B6 a 90 na parkovaniščo z upovikou odpočič na livo. Przewidża przy tym pak najskerje naprzeczo jeduceho muža na roloru. Riesny. Muž so jenoś lochce zrani, nastawicna škoda we wysokosti 8000 euro. Kneflači dachu 9,5-letneho duč a alkomat pokaza 0,64 promile. O dalše przepytowania stara so nitko policajski rewir we Wojorecach.

0: Serbska literatura jako detektivna ra. Serbskim gymnaziju bude šinje so čera do podnja nowe serbski dźěčacy krimi Čipne nosy předstaju, kiž je ludowym nakładnictwie domowina wyšło. Matěj, ty byś wiac k tomu.
1: Haj, to běše wosobita premiera. Autorka Lubina Hajduk-Velkovičova nečita, še při tym jenuci jenoš ze svoje knihy, ale z čini z premiery nedom małe, respektivně větší detektivne biro, nedže 40 šulokov a šulorjo, 5. a 6. letnika zbieraše sledy, pytaše za indiciemi a zromanje hodaše štumou za mysterióznymi padami, kiž so knize je cieć. Hodzace so k tomu, dostachu młodzi detektivojo tež čipne nosy wojniki a noticowe karty. W krimiju samym pytaja Hanka, Kola a Lucian, małe miestcze Topolin, za sledami. W miestaczku stawaja są mianujce spodziune wiece, rożyta barba studni radnicy, zabotaża mieszczanskie kupieli a nalepki na narunych kamienach znatych w osobino. Što ma to rekać a štu jene za tym ci? Čipne nosy dadza so dodziewa a pomaja komisari kniżce wonneho činičela vúčušlič.
0: Znano tež niešto za vás abo za vaše dzieci.

Andrea Špitanková tobě z Wutroba z Božuna rejuje a ja se nadźijem, za vaša Wutroba tež při tutych titulach potom z Božuna rejuje. Wo swiecze nablidze spiewa Weronika Zarodnikowa. Jeszcze raz Modebyć z Andrią Špitanką. A runie za tym prasza so dżęca rano Weronika Kalinuczycyna. Wszystkie tutaj tytule słyszycie, hać do dziewięćich.

0: A ja si myslu, bohne dalerje, zmeja dźensa tež w smerdźacej.
1: Přejemy zbožo.
0: Tam smerdźacej, svěči dźensa měnujcy Adalbert Bolang, kulowate narodniny, 70-činy. Jubilar je dre najwuszyknejšie zamka a znaje kore traktory a maszyny po cywej serbskej wužice. Ženje w nepraji nie je to nienże, a tak dołotyftluje, śrubuje a twari, doniż so prasa zaso werči a motor zaso tukoce. Cywa Bulankec Bobria przyje jubilari z cywej wutroby z trołotu

0: Čas za krótkopowěsće.
1: Serbski rozwóz. Powěsće. W studiu Matej Cysz.
2: W Honnej Łužicy wotewrija tyle dny dalsze kupiele. Budyska szprewi na kupiel startuje dźensa do nowej sezony. Lesna kupiel niżej sy, pola rakec, masenajowa kupiel we wulkich rydorjecach, a lesna kupiel kulowie su i żołocinjene. Pondželu 1. junija wotewru potom tež kupiele Biskopicach a Poršowje. Tam su 5,300 euro investovali do nowej rjedženskej techniki, klumpo a PV-připravy, kiž milinu za kupiel produkuje. W Biskopicach steje Lutherowy Park a tamniše rajkanišćo zaurjeny. Přičina su přewjele husańcy, wisteje družiny, kotraž može při dotknjenju alergiske reakcje wubudzić. Potrichany je tež pučik podwu B890 severu Biskopic, kajž město zdźeli. Po informacijach krajnoradnoho zarjada Budyšin su tole dotal jeničke wot přewjele husańcu potrichany měst na cyłym budyskim okresu. Lica je wosebje husańca złotozatkoweje drémotki, němsce Goldafter aktivna. W związkowym finalu Modzina Hudzi staje się szularaj serbsko gimnazja Budyszin, wokleczan Kilian van Dorp na Piszczałce, a Budyszan Vincenz Reiche na saksofonie, kategorii komona hudźba na dujorskich instrumentach, wszelaki maj staronu maj skupino maj, druje a cejcze miestno wudobyły. To je jury, czera wieczo na internetnej stronie wubiedziowania wazewiwa. W Brezni pola kamienca su czera zakwany kamien za nowu łonio wobornu gratuniu położyli. Ona nastała na leżoności byłszego horta, a ma przychodnie miestno za ciłonio wobornę jeździdwa, graty, a socjalne rumnoszcze za niedzie 60 kamaratku a kamaradu skicić. Miesto kamienc inwestuje za nowotwo niedzie 3,5 milionu euro, k tomu przyjdzie 600 tysac euro z pychowanskich sredków od swobodnego stata Zakskie. Teresa Maciec a Juri Bobka staj čera we Wietnicy sportowy krystal jako sportowcaj leta 2025 dobywoj. Teresa Maciec, loni sakska mistrzka we wysokoskoku, bu za swoje uspiechy lochkatletice za towarstwo OSLV Budyszin uznamienena. Juri Bobka doby samo wospiet. Leca samo z wukonami jako volleyballist towarstwa Viktoria Woklece przeswiecić, loni hižo jako jecho koniacym sporcze. W Hornej Łužicy je niemal 20 tysac ludzi bezdźiwnych. Liczba je mniej Hornej Łužicy lochce spadowała. Z tym leży kwota bezdźiwności tuczasnie pola 7,3%. Zasadnie są na dziełowych wikach Hornej Łužicy tu chwilu mało chyba, tak Ania Schillingowa, jedna czelka agentury za dziewo Budyszin. Tak daleko krótki przeladzięcy się ich powieszczo, a jeszcze z krótka polac na wiedro, do południa pomroczeno, potem przeczelniszo przy 23 do 26 stopniach, jutrze w jacem roczelu, a troszku kłodniszo.
1: Serbski rozwóz.

0: So, lube dźěći, wasze starši su swoje krótkopowěsće runje hižo dostali. Na podźěwiećich, 8 hodźin cicoči, tón čas słušawje za wam a našemu dundaki.
1: Jo wiacore, wszelakie domiace zwierzęta łopyta, ale takie drobne domiace zwierzęta, kajś mu dżęca łopyta, to jeszcze żenie nie. Cyle z bliska widział, a to są mianujcy czornakie z pczołki w Kruszicach. Herta ha Achim, mataj mianujcy z romadne hobby, sotra a brat, wonaj mataj doma ci ludy pczołku. Witajcie Herta ha Achim.
2: Witaj, Dundako.
1: Dżęca, je wulka kontrola. Wulka kontrola koczu steje na planie Herta Dżeda. Macie we wasze koczy steje?
2: Po nas domajan, ha dwaj tam hokap na komisze.
1: Achim, kada jen jako dziecko, kto mu hobby przyjdzie pczołki mieć, albo so z pczołarią stać?
3: Ja sam miała wupojno pczołara mytwiaczyć, a to sam miała so tak jara zajmuło, co sam miała so sam pczołki dziarzyć, a mytwiaczyć.
1: Pčoki pa nemže že nekako kliva začinč, ale trebaš viste vitski k tomu, što da jen tam što treba.
2: Jen koč.
1: To je teke, hej teka vljka kista, když tak chceš, a potom išče vizo najprej da raz jen lud čoko, že da jen se pčoki nakupuje.
3: Pak ti te dosaneš na jenom štumu, když se te vidiš, abo ti se te kupiš.
1: A potom jen išče treba osebiti grad, što tam šo k tomu sluša. Ja sem vidžala pola vas na dvore, tam leža osebite v obleki, herta ma teki škitne, na je teku škitnu micu, en škitnu oblek, Achim tež, ja sem tež teki dostala, rukajce, so ne by rukavali, potom máme jo teki, šta to reka, kurjak?
4: Kurjak, hej.
1: Kurjak? Vizo je asistent, nan Franz Depodla, dokuž cíle samim jako džičo, tak nešto tež išče nezmištruje, Čeho hľada sa tu z tuto aparáta dženca kúri?
4: Tu kúr, pokázať tým čokám, kaž brekpo sa nieke list spalil. A to sa po napilná s tými smedom a po oni dženia nuc.
3: Abo môžeme umeračovať.
1: A potom môže sa kontrolovať. Što dá sa dženca kontroluje?
3: A co tým čokám deređo, abo ač majú tenú no kralunu, a když majú tenú no kralunu, potom tam kunk skoncovať.
1: A kaj im vidí, hát sa im deređa?
3: Pon, když je také veselo vázia, a také se šídliskami machotaja, a když tým sa dere nenžo, pon je také pomalšo vázia, a pon to ríka, že do mimo láč, hát maja te varová milbu, a to pon dávaj taká extra pych, a když to mu pomíčimo.
1: To ríka, netko one všetko bude umere sú přes tún kúr a potom môžeme raz núc poľadať, čať sa im deređe. Rune netko vymieje šitko k čeje, šitko rozše. Maja dáte pčoky rune došť špice, na čím jen to spoznaje, abo to by jen tam kus pomáč.
4: Na tú čas nikde nie je taká uľka pizza, so maja oni nikde došť dobytka, so môže oni znať to tú medovú rúbnošče hič. Tu odla mamu môžiš to zbože, so naš kirchu nedaleko prieč, tam všetci što pizza dále. A my budeme nikde naše tú pčoky přepotať, šladať, čo poradkujú. A on tak so přihotovať, so s jenom uľkým pasom vôko do kovoko, so môžeme júce hič, to je jedno liska, tam když rubinia rúnek či je. Nikde rúne ten čas rubinia. A to sa mu za to bude naše pčoky dere pšúzač. A sa tam pon do medu dvač pon.
1: To reka člona, keď pčoky nie sú převele od rybika, milí.
4: Naže žan rybik, dokiž sú naše rybiku pola 3 do 4 kilometrov daleko preč, a tak daleko naša pčoka nelečeva.
1: Keko da môže na pčoka klečeť?
2: En vejím živenu, leči je na pčoka, si raz v oko švita.
4: A ty nieký nutsku.
1: Eby slyšíte, jo šo švočia, bočia. Trochu stracha ja šun mám, zjo je na kaune. Lidko so kúri.
4: Čakaj, ja zbynč. No. Bude ari rydi zakúrič. Super. Ani tady on, što ty čeho kúčinč bude.
1: Po takým jeden ramik podrujím so učenie ze skoča a Achim Rune prajú tam je na ta kraluna. Achim je načím da jen tú kralunu spoznaje.
3: Der hat eine Glische, man sagt, bulle Brune, hat sie da mal.
1: Hat sie schon eine Samuita?
3: Der hat gesagt, dass Samuita so ein Lut, also ne umrehe, so ein Schätz nur, wie ein Modja da kriegen, da geht schon.
4: Ich weiß, dass er richtig los probiert war.
1: Što daš še vil nětko s vašim nanom zrumane zvyšili?
3: Tym čokam sođo dere, musman kalonu vidjeli, a te čoki maja došć špicne.
1: A tute dživo so kujište tydžen vospituje?
2: Haj.
1: Što da je te rjane na tym mič pčoki jako dumjace zvirjata?
3: Te fajn, so maš tu doma čoki jo, te ne trača nit kupić, to ty se jem pa on zaš. A ty dešte tak nuclaš, musje jemo s prostom do te pice nucić, a pan moš lízit.
1: Hata, što se ty bi na tym hobiju o sebe ljubi, a što ty si znano do to nese předseč moa?
2: Čo so to ty ko vesela čini. A moj nucladač a ladačka so tym jo a tym kalonu vidjeć.
1: Tak potajki masz też ze pčółkami jako domiace zwierzę kytrowyle dziła, a też kytrowyle wesela, a na końcu rianu słodku szklęcu medu. Utrowny dziak ze swym dżęca was miła tu opytać przy koczu i onach dalej szwoczy, a boczy, boze, lipak czyje. Potajki pčółkam wyle wesela, a wam bożymy.
5: Bożymy, dundako!
0: Tobie potekim wulet dundaka do raja čoku. A jeli chceće tež widzeć, kak takim koču vupada, a što šo za hobby pčuarenja trebače, potom poladajče na našu internetnu stronu, tam namakače tež extra stronu dundaka, a tam sme vam v obrazu v galeriju zestajli.

0: Sportowcaj Tereza Maciec a Juri Bobka staj čera we Wietnicy, to je Niemcy, podajcie we Wietnicy, to je Niemcy Wietnic, smiewaj sportowy krystal, jako sportowc leta 2025, czy sobą nam zacz. Ja si myślę, mnozy z was są też za niej otwosowali. Juri Bobka w ubiedziowanie a podczas czynie hiż do tery znaje, przetoż był też hiż leto do toho, 2024, jako sportowc leta w uznamieniny.
1: Posledo sem ja zasupował moje jechanskie dworstwo, czy klosterskie rodzie, a lica ja zasupowałem moje dworstwo przy Wodibudu, po Wiktoria Woklecy. So, ja sam z tym są liczył, że to znano zase budzie. Sam są jara nadział, że to zase budzie. Ja sam jara hordy na mnie, bocha prajo, że ja tutaj my to sam dostanę, a so weselo.
0: Przy szulowskim wubiedziowaniu by wundeszleca podla z Woklecanskiej Wyższej Szulu na zjazdkowym finalu Berlinie, a z Wiktorią Woklecy jest na regionalnych wurysaniach w obdzielu. A nie tylko chcemy wiedzieć też wiedzieć, jak to taki sportowy krystal wupada.
1: Tu no, jak wupada, to ciężko prajeć, oka trofea może im prajeć, gdyby się doma podla moja druga instalić, a pan tam dwieste, ja.
0: No a ta polca ta jeszcze nie jest pełna, kaj się nam przeradził, ale dorostowy sportowy masz jako budał, jeszcze długą karierę przed sobą.

0: A soli woda respektivnje z Čiski je njetko ročo do Łužice a preta cvišim nadom nabožne svoje, mam tu hišće poki drežďansko-mišnjanskeho biskopstva. Tute přeprošuje menujce cina toho junija na džen mođine do kloštra Marinije Vězdy. Modestni moža pěši abo tež z kołom putnikovač. V kloštri maja potom šelake dževarnički, tež močinske nešpo, večer a koncert z band Already z Kulova. Džen vuklinči potom s tajzijskim pačerjom, z levovim vojenjom a tež z nohaj najšelako rešimi kvoščenkami při vojenju. Přizivenja su za tutun džen 13. junija dale možne, Wot jazz okolesuje, respektivnie z wotkielco putnikuje, a tak dale, runie tak, kaž przyzewenski formular, wszystko to namakacze na internetnej stronie biskopstwa. A nitko je narydze Jan Čepic z Kulowa.
1: Nabożne słowo.
2: Niedawno bych w Berlinie na Czesie Humboldtowego foruma. Wot tam miach krasny wulat na miesto. Tolaż to ich widziach, Bitte ich Wostrosbiatze. Na Wiesach wokolnych evangelskich Zirkwiow hei samo na Mieszczanskim Rodzie Zybola so Sjate Krzyże. Porno tomu skutkuje arcybiskopska katedrala Sjate Jadwigi ze swojej nahe kupolu kajś planetari. Przy poslednich twarskich dziewach su tam Krzyż zwierzę wodstronili. Sjate Krzyż je centralny symbol chrześcijańskiej wiery a dopomina nas na śmierć a zroła stanienie Jezusa Chrystusa. Krzyż nas przewodza, kajś na krzyżowym puczu, tak też w krzyżarskim procesjonie. Bohu dziak, w naszej domiznie są krzyże na cyrkwinnych wieżach. Namakamy je też na kierchowach, przy puczach a polach, kajś też w naszych bydleniach. Oni zjawnie pokazują, so je tu chrześcijanska wiera żywa. Skończnie mam jeszcze praszenie. Mnozy nosza wokoło szyje, rzeczast z krzyżikom. Jeste kujście to wiedomy, so z tym słyszak Jezuse Chrystuse?
0: Nabożne słowo knima, dżęca nadok a zamowitosci kuloskie w osady Jan Čepic z Kulowa.

0: što je tykowany dom a kak won wupada, to ne trzeba mam zawieszcze rec. Tola praj wam tež zapřijeće dom ze stołom abo z wopkračenjom nešto? Niemscy praj so tomu Umgebindehaus. A rohne tajke kiže maja juce vosibite dżen, wie Clemens Schmidt.
1: Cele prawie, dżen wotewrjeneho domu ze stołom samenujce juce sveči. Při tym wotewrja mije čelje, abo te stołarstwa, kiž tajke dome wopraspodaruja swoje durje, zomoli se zajemce raz wobladać, kak tajki dom wotnucka upada, kak se w nim bydli. 2005 bu akcijski dżen zrodzene, a te stojšto horne łužiskich domov se na nim wobdżeli.
0: Tykowany dom, dom ze stołom. W czym da so tute domskie scowa rozeznawaja?
1: Najtaka kiszka ze stołom je wosibita drużina tykowanego twara, kotraż je typiska za regiony Delnia Śleska, Hornia Łužica, Sewernia Česka, hač do połobskich pieskoćin. Jeničce w Hornie Łužice je na 6500 kieżow ze stołom. Przy tym są tute kieże ketro mnohostronskie a indywidualne twarene. Charakterystyczne pak są za nich trzy techniki tvarenia, mianowicie mieszanca masywnego, drewnowego, atakowanego twara. Też w kroszczycach, tak jak kieżu ze stołem muladacze, mianowicie gdyż przyjedziecie ze smier prawoczyc, a poladacze ze smiera fary przez pucz na prawo.
0: A jak takie domskie nitko wotnucka wypada? Przyjdzie da też dość świecy do niego, doszak je mnoj miejeczelam domu dżęca ważne.
1: Aj, wobladać, możecie się to w Kumwałdzie, albo też Horni Horce, tam budżajuce niekotę tajke domskie za hości przystupne, po całej Horni Łużice możecie do 150 domu poladać. W Kumwałdzie maja nimo to też murec taki miniaturny park, kieżo ze stołom, albo podacie so wirtuelnie przez kodby a rumnoszy tajkeho domskeho, wysoko szula Zorec Žitawa, jak tomu oprawdzie informatywną stronu wysyci zestajwa.
0: No a so nie byście nie tylko trebali sami po internecie pytać, smy wam tute informacje jeszcze raz rejnie z fotami a przykładami naszej app MDR Serbia, a też na naszej internetowej stronie zestajli. Wszystko po takim na jenoś jeniczki klik.

0: Zadkula.
1: Simson Estjena Bedesac, Vastojčka abo Lilliput. Dokujže tež ženca išče znaje. Wyższy wypak, što su pionirojo, što je GST, a zo su szulare dobyli nidy samohiše sobodu do szule kodzić, što to je w NDR-skim czasu cyle normalne było. Najhuści szo je pak też polityske wusmerenie ważną rolu rało. Kakie czas modziny dedy był, ze wszymi dobrymi a szpatnymi stronkami, o tym chcemy ryczeć.
0: Zadkula.
2: Zadkula. Nic zabić.
3: Pączelu wieczo.

Je kunc měsaca, kunc meja a tuž zladujemy zaso na ličby bjezdźěłnych. W Hornej Łužicy je nimale 23 tysac ludzi bjezdźěła. Ličba je mniej w Hornej Łužicy lochce spadowała. Z tym leži kwota bjezdźěłnosće tučasnje pola 7,3%. Zasadnje so na dźěłowych wikach Hornej Łužicy tu chwilu jenož mało hiba. Tak praj nam Anja Schillingowa, jednačelka agentury za dźěło Budyšinje. W mniej może się pak mienie bjezdźonych nowe dzieło započeć, hać jeszcze w zalszwym miesacu. Wiace ludzi wużywa się tu już możność podpiery dziełowej agentury za połowanskie dale wujcze albo za nowe usmierzenie. Dalsze pojeszcze z naszego końca zmieje za nas na dom Matej Cysz.

0: a ste mje z dypkom na podźesalčich.
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Matej Cysz.
2: W Hornie Łužicy wotewrija te letnie dalsze kupiele. Budyska Szprewina kupiel startuje dżęsa do nowej sezony. W niżej Sypala Rakec możesz iżo od początka apryla do wody skoczyć. Masenajowa kupiel we wulkich Rydoriecach je swiatki wotewriła. Pondzielu 1. junia wotewru potom też kupieli Biskopicach a Porchowie. Tam su 300 tysac euro inwestowali do nowej regenskiej techniki, klumpo a PV-przyprawy, kisz milinu za kupiel produkuje. W Kulowie je to runia wotnietka lesna kupiel wotewriena. W Biskopicach stej Lutherowy Park a tamniejsze rajkaniszczo zaorjenej. Przyczyna są przewiele husańcy w stej drużyny, kotraż może przy dotknieniu alergiske reakcje wubudzić. Potrychany je też puczyk po 2.8.9. seweru Biskopic, kajż miasto zdzieli. Po informacjach krajnoradnego zariada Budyszin są tole dotal jeničke od przewiele husańców potrychany miast na całym budyskim okresu. W Zorielskim okresu komuny tamniejszy krajnoradny zariad dotal o żadnych zaorjenych parkach a miestnach informowali nie są. Leca je w osobie husańca złotozadkowe je drymotki, niemsce Goldafter, aktywna. W związkowym finalu Modzina Hudzi staj się Wokleczan Kilian van Dorp a Budyszan Vincent Reiche kategorii Komona Hudzba na dujorskich instrumentach we wszelakim maj starownym maj skupinomaj druhe a cejcze miestno wudobywaj. To je jury, czera wieczor na internetnej stronie wubydżowania ozewiwa. Kilian van Dorp dotspie w duetcze z Karlom Polkotom na Piszczałce 22 dybko, Vincent Reiche w triu na saksofonie 20. Wobaj kodzitaj na serbskiej gimnazji Budyszynie. W Brezni pola kamienca su czera zakwany kamien za nową woniowobornu gratuniu położyli. Ona nastała na leżoności byłszego horta, a ma przychodnie miestno za ci woniowoborne jeździ dwa, graty, a socjalne równostcze za niedzie 60 kameradków a kameradów skicić. Miasto kamienc inwestuje za nowotwo niedzie 3,5 milionów euro. K tomu przyjdzie 600 tysac euro spychowańskich sredków od swobodnego stata Zakskie. Nowotwór płaci jako ważny krok za wonioszkit w Brezni, kajż też w Kamiencu. Tereza Maciejec a Juri Bobka staj czera we Wietnicy sportowy krystal jako sportu caj leta 2025 dobywoj. Tereza Maciejec był za swoje wuspiechy lochkoatletice za towarstwo OSLV Budyszyn uznamienjena. Mjezdrujem buloni Zakska Misztoka we wysokoskoku. Juri Bobka doby samo wospiet, leca samo z wukonami jako volibulist towarstwa Wiktoria Woklece przeswiecić, loni jako jecha w koniacym szporcie. Budyski okresny sportowy związk sposzczy sportowy krystal kuźdy leto w czterech kategoriach na wiacorach sportowców. A to bych u nasze dzienniejsze powieszcze, kiedyś namakacie też na naszej stronie internecie, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Haj spadki, silne spadki, a zdziela niewiedra bych u za dzienniejsze ranie przypowiedziane, ale w Kruszczycach nie jest nic osobu dostał, a tu Budyszynie też nie za tym wypadało. Trybne dzienca też skoro jest cała upadnie, kiedyś to upada, no haj, ale... Dere za budyske naliečo, dženc popodňu a večo, a čo zažnova popodňa sú mročle na nebiu, potom pak dostaneme viele slunca pri maximálne 20 do 26 stopňach, trošku viacem mročelo, pri podobných temperatúrach júce zmejeme vostanie z vulko džela dale sucho.
0: A ja wiem, że z czasu na eskiery wszyscy nadzieli, albo mnozy z was nadzieli na niektóre kapki deszcza za pola, a też za zarodku za tym nie wypada, za to pak wypada derie na puczach a na drogach, znajmniejsza to.
1: Serbski rozwóz.